jakim sposobem doszedł do takiego dołga, a przy tym był rab. Ale nie jest to ważne. Ale ważne jest to, co stało się dalsze. Że to rab prosić nie o odpuszczenie dołgu, ale prosić o sterpienie. Jakby taki spłatkowy kalendarz. Że daj mi jeszcze czasu, a ja ci to wernu, bo to car nakazał prodat jego i żenu i dzitej i wszystko, co mać, a tak wernuty dołg. A to dra prosić. Prosić o odklad. I co zrobił to car? Zmilosердił się. Не повів йому, добрий, давам тобі ще один рік часу, щоб я зміг сплачати по холим початках то довг. Чи так зареагував то цар? Ні. То цар йому дарував цілий довг. Значить, відпустив йому, вимазав, якби нігда то драб йому нич не довгував. Яка велика радость наповнила того чоловіка, коли вийшов у царя. Нараз йому почало світити сонце, нараз сіло, що його окружувало, наповнювало радостю. В його серці, де перед тим був тиск, нараз чує легкость. Яка велика радость. Скакав би от радости. Цілий довг його відпущений, то, що йому не давало спати, що мав все перед очами, чого боявся, що днес мало і наповнитися. Нараз є швидко гет. Швидко є вимазане. То драб нігда ніч не довгував. А нараз увидить свого друга, далшого раба, син Дулос, значить того, з котрим в'єдно був рабом у того царя. А нараз я здогадав, та він мені довгує 100 динарів. А так прискочить ку ньому, Давид його, а хоч вертай, що є здовжен, довгуєш мі частку. А тот раб його просить. Так само просить о відклад. Але тут ще є такий важний момент. Тот син Дулос, тот раб, з котрим служив, поступує тим самим способом. Тома самими словами, котро він іще недавно, находячись я перед тим царем, просив о відклад. А то саме робить тепер і тот його сораб. Май великодушність, май терпезливість, дай мі часу, я ті швидко верну. Але тот раб забив. Забив на то, що іще перед хвилею його тяжило, що йому не дало дихати, що наповнювало великим страхом. А тепер, як чує ту вольність, як чує ту радость відпущення, нараз видить того раба, котрий йому довгує. І забув на тут слова. Затому тот його з полу раб припомінать слова, котрима він просив відпущення. Або тот відклад. А яка була реакція того раба, котрий зазнав
také veľké dobrodíjstvo. Vomazania tak veľkého dlhu. Reakcia bola taká, že dávi ho zaperti do viaznici. To, čo hrozilo jomu, toto Vinteper bere pozíciu sudcu a vyjavľa nemilosrdia. I dávi ho zaperti do viaznici, pok všetko jomu naverné. A toto ďalšie rabe, ktoré nachodili si od toho cária, koli si o tom neznali, prišli za cáriom a hovoriať jomu, tá smoť, tot rab, ktoromu to tak veľkodušno odpustil, takú veľkú častku, a vin 100 dináriu, nedokázal než odpustiti, ale dati tot čas, dati tot odklad. I tohto car roznival si ja. Dávi ho zaklikati a hovoriť jomu slova lukavý rabe, poníre, naplnený diabolskou zlobou. Interesné pre tom, jak dlho v takú častku. Nečujeme tam o toho cária, že by nazval jeho dejakým negatívnym. Že by jemu povil, ty lukavý rabe, ty takú veľkú častku mi dlhuješ. Ale teper, koli nevyjavil len častočku toho milosrdia, ktoré bolo jomu projavlené, nazývať jeho car lukavým, poníros, diabolskou zlobou napounenom a hovoriť jomu, jak by opravdujúči si ja pred vnosením toho rozsudku, ja tobi odpustil celý dlh, len za to, bo to mi to neprosil. Ta cieta nemal tak postupiti so svojim spolurabom. A tohto roznívaný car vypovnil to, što peretom obiciel. Vypovnila si ja, potom to ta kara na tom nemilosrdnom rabovi. Drahí radioslucháči, o čím je to obrazný príklad? Už môže naše vnútri čujeme, čo nám to chce povisti. Hovoriť to, že my sme tými rabami u nebesného cária, kde narostať čerez hrých náš dlh, ktorý nedá si ja porovnati, vyčisliti, porovnaniu s tým ľudským dlhom, s tými krivdami, nespravedlivosťami, ktoré nám dejúcia. A koli my prichodíme ku Hospodu, koli jeho prosíme, Hospody, buď milostivý mi hrišnomu. I čujeme slova, iď, tvý hrych je odpuštený, je vymazaný. Môžeš začínati od znova. Jaká veľká radosť je v duši, koli čuje toto slova, jak hovorí psalmista David, blažené, ktorým odpúšťano, bez zákonnosti, ktorým Hospod nerachuje hrícha. Ale stačiť malenká krivda, ponížiňa, nespravedlivosť. A jak skoro zabývame, jak napriamujeme to svý hniv na tých sorápiv, na našich blížnych. Jak v našom srdci to dne je miesta pro odpúšťania. Ale tu je veľké napomianutia. Boj sa zakončuje toto prázdny príklad slovami tak zrobiť mi nebesný Otec i s vami, koli od srdca neodpustite svojim blížnim, koli neodpustí svojemu bratovi jeho dovku tobi,
jeho provinu. Bo koli molíme sa molitvu Oče náš i ostavi nám dolga naša, jak i my ostavljajem dolžnikom našim. Molitva blagoslovenja, ale može biti i prokljatja. De tak, voslovljujeme sud nad sobou. Bože, tak mi odpust do takoj miry, jak i ja odpuščam. Abo, Bože, tak mi ne odpust, jak i ja ne hoću odpustiti. I tato to slovo dnešnjog evangelija majme se pred očami. Majme pred očami, jer psalmista David, naše dolgo ku Gospodu Bohu, kotre nam tak Gospod lehko odpuštit, koli prosime. A pamjatajme na njih tolde, koli ide o dolgo naših bližnjih ku nam. Žeby ty s takou lehkostjou sme odpuščali. Slava Isusu Hristu.

czterech lat tyżnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor listy Petra Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w i 99. ryczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodny film zmachaty się pierwszy ciłowieczerny porusyńsko grany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyruszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakię. Členové Slovackoj filmovoj i televizijnej akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpołowiczna większość filmowej gromady zgodła się na filmie Potopa, który zdobył najwięcej ocenień Slant of City za 2025 rok i należy i 6 słowackich premii, które udzieluje Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia. Cytuję. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości. Nelem swoim umeleckim oformieniom, ale i temom. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno maje wyrazny peresiach u czynnościach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszanym wyseliniom osób albo komunit ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Zatem maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowyty międzynarodną publiku. Cytuję. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywnie oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świecie wse aktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbudzie się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13. raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowej, ale i laickich zriteliów, maje od początku wysokie ocenienia. Publiko zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gonty. Cytuję. Bars sobie cieniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promenę wyliczezna czest. Tot film je promenę wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuję. Od pierwszych rychtowań przez nataczania aż po poślidni dzień postprodukcji namachali zmy się przystupaty ku każdemu detailu i z respektem i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzył, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie w filmie, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jakim zmy namachali się przybliżyć służby generacji tej komunity i zachopyty tonkost i szczezajuczego świta. Budu bars rady, poklaje historia i odkaz osławlat i amerycku akademię, dodał Gonta. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedżenią precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedżenią Arpada Farkasza dije od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkowno-słowiańskim języku za uczasty do kilku sto wirujących odprawlał otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela z Słowakii. W jednoznym okrem dwóch domaśnich świeszczennikiów służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Seła Petrovci w Chorwatii. Preszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramkach rusyńskiego odpustu, kiedy więc sam był wtedy ten na archieparchialnym odpuści w Bukowi Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujących na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w mistni bazylici, chramie świętego Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Preczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatorów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariupolu przed 106 rokami. Światowy Kongres Rusyni, choć w tej tradycji prodążowaty i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolari z Serbii na litni szkoli w Popradzie. Autor wisty Petro Medwit. Jak informowała agentura Ruten Press i to trik Nacjonalny Sowiet Rusyni u Serbii od linia pro oświtu uspieszno realizował już 9 litniu szkołów popradi pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. To trik na szkołu na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskoho Kerestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny predmet, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyborowy predmet. Dwoma szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkole nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramach liznej szkoły w Popradzie nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestny i przedstawiciel Nacjonalnego Sowietu Rusyni Żelko Kowacz. Dzieci w Popradzie mali chodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańcia i śpiu, czy ekskursji po okolici. W ramach litniej szkoły w Popradzie mali możliwość widzieć i belańską jaskinię, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam stritył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imienia Nikifora. Autor wisty Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszej den tohorycznej, sorok szestoj Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała nagrodu imienia Nikifora Epifana Drowniaka za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemki w Polsce Lemkowyna. Choć może czasem, jak to chwariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskoj kultury i na hosen tych, które jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roku życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia peradania nagrody imienia Nikifora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficyjnej czasty, jaką było położenie kwitia pić pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej Watry. Po koncercie choru Zoria z uścia ruskoho konferencjerka pierwszego dnia Anna Rewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczoho hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczoho profesor Olenu Dućwajfer. Zastupcia weduczoho wyhołosyła laudacyjum na cześć laureatki, przedstawiający bohate życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomnęła najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wskazała, że Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporą dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nielegkich czasach westy kolektyw i grupy łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80-tych rokach XX stolicia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczoho Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Seweryan Kosowski, zgodno z żelaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła być przysutna w Michałowie. Sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinenoj za wzrynia jej jak osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskoj kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na Czurzyni, Diłka Weselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodyła się 26 kwietnia aprila 1951 roku na wyhnaniu w Mieroszewicach w rodzinie Josyfa i Lubomyry Skanił. Najmłodsze roki prożywała w Nylubi, Mieroszewicach i w Kińce w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodycze ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdiłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutyków Lemkowyny, nianio z Huty Wysyjuskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku byli bezzakonno pozbawleni rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach.
Seretniu oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowie. Skoro zmieniła napriam, kiedy kuz za namową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynnika z diłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już je, że nepse otrzymujemy to, co sme si zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nie wse planowane, są tyma najlepszyma, które mogły nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkołeni. Stefania i Jarosław, Wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworzyty rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża, Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu susidiu, jakie poroli były z Ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od raz naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jedynaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiewskie serce tak bardzo mocno mrijało po jej chaty, Wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiewski ensemble. Za jedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liściu był nim osnowany pierwszy lemkiewski chór na wygnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanky, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotę jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanky na czużynu. W kince ryszyli złuczyty się na psa. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w cerku Świętej Trojcy w Lubinie błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym, trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodzina młodziat, ale i znany już tołdy lemkiewskie dijacze, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiew nie były ratostryczane, a obstawiny bytowania na lechkę. Trochanowskie dziżdale się czetweroch z dibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ensemble Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ensemblu Lemkiów w Polsce – Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ensemblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obleczenia instrumentu. Trochanowskie musieli w końcu podjąć nielekkie ryszenia. Pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roki. Działalność ensemblu siłą ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w huti Midy Głogiu. Za zarobione grosze powełło się im kupyte auto malucha. W końcu zas wernuli do miu, do Bilanky, gdzie Stefania wraz z mużem i dietmy podążali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od raz była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ensemblu i ludy, jak ich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła neformalną lemkiewską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polsce nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiew. Proto rodynna dijalnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła neocinenej hosen. Sama Stefania przez długie roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną siłę bytowe istnienia kolektywu. Lemkiewska Watra turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku wyrodyła się meryńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiewska watra. Zadumali jej w jedno z Wołodysławą Hrabaną i Petrem Trochanowskim Murianką, Jarosławiu brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny plenerowy warsztaty lemkiewska watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i przez ludy zaangażowanych w jego dijalnist, jak też aktywnych lemkiewskich dijaczy w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna. Po
pomagała mużowi i dzieciom, już wtedy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystko od administracyjnej strony. Była osobą, jaka przez pierwsze roki tej podii odpowiadała za rzeczy, które może na wsze były wydymy na pierwsze pizrinia. Lemkiuska Watra była niezależną manifestacyjną podią, jaka miała swój wyjątkowy lemkiuski charakter do 1989 roku. Pak była pereniata proukraińskimi mediaczami z objednania Lemkiu. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodzinnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne tournée ansamblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiuskiej gromadzie. Lemkowina dała czyslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkoho od początku do końca. Choć po rokach mąż stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nowym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne tournée paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ansambl Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiuskiej mężczyzny w Polsce dale Stefanii Trochanowskiej nachodło na zaistnienia, jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodzyły się już w średniej szkoli. Gutomu, że pisane do szuflady wersy mają wysoki riwen, przekonał ją bywającej w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiuskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Neodołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbiórka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersjów. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nowym periodzie mała interes o lemkiuskich twórców. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbiórki Nie pozwól uschnąć kwiatom i Motyle. Ta jedną lemkiuskojazyczną pidnachołką Werbyna. A jaki cud to te wersy. Autorka zebrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczy napiam, kolebo nachodemy wersy, w jakich wskazuje na tuchu, wtratu, żal. Je to wersji tak netypowy, bo inczej od tych, do których jsme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowiny spered jej wyseliń, ale mała to do szczęścia, że poczuła o niej wielo tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widzciu. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiuskoj autoprezentacji, popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Dućwajfer. Napriam tot dołucho dominował w współczesnej lemkiuskiej poezji, a może furt jeszcze dominuje. Styżkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cialem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rzadko striczanej w lemkiuskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o werszu Trochanowskiej pidnachołowką tak dawno. Przynachodzi nehoden niespomenuty i o jeszcze jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo prerodził się w pasję. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrzymali potomny. Dity zawierzyli plastyczne szkoły i roblat na sztoden w tej profesji merze inczyma jak ikonopiści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kusz czasu, to one przestaną zdają się one byty ciekawymi, przytychającymi nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hlada to wnętrznego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Lemkowina. Choć kolektyw od paru roków spyt, to sztodenna realność w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czegoś nowego. Czego żałać się poetam? Chyba toho, żeby striczali najbliższe takich życiowych momentów, jakie dozwolać zapisać to najlepsze, co w danej krótkiej chwili podyktuje serce.
Bez serca rozumny hoden byłby tworyty toto, co tak po prawdzie ma najbliższy smysł. I jak raz Stefani Trochanowski chcemy żałaty to, żeby nadal zapisywała słowo za słowem, jakie tak rado pryniała przed rokami nelem nasza lemkiwska audytoria. Za jedno chcemy podziękowaty za stawlanie się do nelechkoj lemkiwskiej realnosti. Stefania Trochanowska w czasie najbliższych uśpichił sławnej lemkowyny była nelem organizacyjnym kierownikom, ale w pierwszej czerzi żeną, mamą i prosto dobrym człowiekom, jaki dbał na byt tych wszystkich lemkiwskich chłopców i dziewczat, które na każdą probu ansamblu chodny byli chaty ciłyma noczami, a czyli z dalekich, zachidnich zemel. Dnes znamy, że to wszystko mało swój realny smysł i może czasem tak było, że to odraz toho nikto nie wyriógł. Hej, oddzielna robota Stefanii Trochanowskiej w ansamblu Lemkowyna przyniosła zahalno sospilny hosen. I za to trzeba nam podziękować. Sudny den. Stefania Trochanowska. Iśliśmy toho sudnego dnia w nieznane, poczasty z dobytkom, z osercią na dwoje rozerwanym. Iśliśmy na chwilu, na paru tyżny, miesiacy, a kole serce się kus zahoiło, ostaliśmy na wse duracy. Ruska bursa Ilem FM odznaczone w czas 46. Lemkiwskiej watry na czużyni. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 1 czerwca junia tekuczego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, to 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Z tej nagody w czas pierwszego dnia 46. lemkiwskiej watry na czużyni, kiedy prochodziła oficjalna czast podii, Stowarzyszenia Lemkiw odznaczyło bursakiu i členiu medialnej grupy LMFM+. Bratni organizacji, jakie łuczy jedna idea. Po poradaniu nagrody imieny Nikofora, jaka toho roka trafiła do róg Stefanii Trochanowskiej, na Michaliwsku scenu na zaklik konferencjerki Anny Rewak wyszły členy Stowarzyszenia Lemkiu, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach i za jedno redaktoriu lemkiwskich medii. Najpierwsze żełania skłał wedłuczy hołonoho zariadu Andrzej Kopcza, pak hołosmał sekretar Seweryan Kosowski, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nelem jak funkcyjnej Stowarzyszenia Lemkiu, ale sam osobą член Gorlickiej Ruskiej Bursy i redaktor Radia LMFM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiwskiej organizacji była możliwa meryńczyma zawdzięki tołdyszniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia Lemkiu, bratniej organizacji, osnowanej kus pierwsze w 1989 roku. Na koniec przypomnął błażennej pamięty Bohdana Gambala, toho, zawdzięki któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była prysutna i profesor Olena Duchwajfer, zastupcia wedłuczego hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu ruskiej bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia Lemkiu odebrała wedłucza zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obszczestwa i redaktory radia. Profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Przed sceną prysutny był Damian Trochanowski, jaki znymał podiju, ta Andrzej Trochanowski, член oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiwskie organizacji wsejdą w jednym ideowym napriami. Osnowne czynności są wspólne, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiów Polszczy. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtyżnym cmentery spoczywa błażanej pamięty Bohdan Gambal. Wedłucza ruskiej bursy zanesła swemu poprednikowi winec kwitia ta pamiętną tablicę, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia Lemkiu. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, powołał się mu nawiązany kontakt z dowojennym bursaką i uczytelem Petrom Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się prywistny statut organizacji. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodziła się nelem na papery w 1991 roku, ale ostatecznie w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 28. Ruska Bursa i pierwsze lemkiwskie radio.
1 czerwca junia 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, što rішили reaktywować dowojenne Stowarzyszenia Ruska Bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Duć-Wajfer, Paweł Stafyniak, Mikołaj Paduchowicz, Ihor Horoszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursakami, što osnovali obczestwo w 1908 roku, choć sud już ślidy toho, że pierwsze dijania mogły być takoj rik skorszy, byli Maryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychory Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychory Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, że najdłuższe w jego obczestwo, przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego lemkiewskiego radia Lem FM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej Gorlickiej Bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia Lemkiew, teperiśnia weducza Ruskiej Bursy wspomnęła wszystkich swoich popredników po 1991 roku. Za poriadkom byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Joan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trochanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołhyma rokami stojale przy bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową sztodennej dialnosty. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wyhrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowie wyhrał Jan Hołodniak, bywszy prymator Swydnyka, był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2026 roku w Hołowni Budowi Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel. Krehel na konkurs nie przyszedł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury był od oktobra minionego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtedyszna powirena generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzeja Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja wtedy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach. Od tego dnia stała powierzoną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzeja Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzeja. Konkurs na jednego dyrektora Muzea Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powirenych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu. Rusyńska narodnostna mężczyzna nie mała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyryszowała o kandydatach na konkursie. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu zwidali się na możliwość partycypowaty na konkursie generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzea w Jarosławie Bernatowej, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda Okruchowego Stoła Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lepiński, predseda Združenia Inteligencji Słowańska, noldem jak publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja ma w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzea, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlany i nominowany do komisji члена nie był ani Urząd Upomnomoczonego Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostny Mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dohowory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotulają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzea nie jest nowotą, że przedstawiciele mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatoczno,
Słowacki Narodny Muzeum argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzeum jest rosyjskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenie partycypacji rosyjskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosti był posłanciem Miejskiego Zastupitelstwa w Świdniku i posłanciem Zastupitelstwa Prasiwskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawicową partię SDKU-DS, której liderem był Mikuláš Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach zwolony za prymatora miasta Świdnik. Kandydował wtedy jak niezależny. W roku 2018 był kandydatem SNS i spitporał partii Smer SD na posadu prymatora, no swój mandat trzeci raz nie obhajił. W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Słoweńska Narodna Strana SNS, ale z 71. miejsca siadł do parlamentu nie dostał. Jan Hołodniak jest poznaty w rosyjskiej komunity. Na poślednim zasiadaniu okrągłego stołu Rosji i Słowacji w maju tego roku Hołodniak wziął uczest i wysłowił tołdy podporu tomu, żeby Muzej Rosyjskiej Kultury został u Priaszowi. To będzie jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowi i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor Rosyjskiego Muzeum mał być instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petr Lizanec, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia, autor wisty Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso, w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Amer Petr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Narodził się Petr Lizanec 2 jula 1930 roku w Seli Izvor, dnes Rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berehowie, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidamy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdułania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użgorodzką Dyrżawną Uniwersytet, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalsze była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Wynohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedoczego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 i z dyzertacją na temu uhorskie zapozyczenia w ukraińskich chworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskie miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użgorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas uhorskich chworów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbiórkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rosyjski wczeny był doślidnikiem ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego obszczestwa. O 10 roku późniejsze nagrodzony był za znaczne zdobytki w doślidzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zanimał się przekładem gramatyki Kełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło książkę dostępną szerokomu kruchu czytateli. Petr Lizanec poważował za ważne nawarnucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywu ideologii uwekrzeni przypadł sąd fałszywy i z boku filologii niegramotne.
Od roku 1991 po 2008 rok profesorowi Lizanciowi wielkimi trudami i kłopotami podarło się wernuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej oblasti Ukrainy, które są naselene przeważnie Madiarami. Ale nie podarło się mu wernuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodzieżny tabor u Wojwodini przyszli Rusyny z 6 dzierżaw. Autor listy Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowi i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodzieży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domie szkolariów u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowi. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor pro młodych organizowała miejscowa organizacja Ruskiej Matki Orech z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i Spitporą Obsztyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Rusyniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowarena na Światowym Kongresie Rusyniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatniciu w Nowym Orachowie młody w rusyńskim domu mogli okosztować rusyńskie strawy, wydzieli uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowania Rusyniu z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmutrili sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerką. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym Domie Kultury, w ramach którego wystąpili domaśni, ale i gości, Rusyny z rumuńskiego Peregumare. W sobotę młody nawściwili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielę nawściwili etnohyżu w Nowym Orachowi, po czym odbyło się neformalne zasiadanie Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży. Po nim naśladowali dalsze aktywności. Karpacki region. Etnolingwistyka i kulturowe studia. Rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do kotry może już dostali się na wymryjane na prame studia, a inczy jeszcze zadumują się, co robić ze swoją najbliższą budownictwem i jakim sposobem zjednać zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennictw ze studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyczne w budownictwem, besidujące o karierii, a tak samo o innych aspektach życia. Tu z pomyczy przychodzimy my, przypominający, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki Region Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Karpacki Region Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madiarach. W ramach programu studii możesz się wczyć słowackiego i ukraińskiego języków, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego rodzaju kurs na uniwersyteckim równym w Polsce, lektorat lemkiewskiego języka. Zaniacia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. To napriam wedeny jest spilni Instytutom Schidnio-Slawiańskiej Filologii ta Instytutom Slawiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiewskiego języka dla kogo? Zaniacia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dokole kontakt z lemkiewskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brali udział inne osoby. I to te, które nie mają żadnego związku z uniwersytetem. Suciu kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiewskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rok, w którym można zapisać się na kurs lemkiewskiego języka, zaniacia będą jak wse wedeny profesor Olenom Duchfeifer, która w swojej naukowej robocie
poświęcać wiele uwagi właśnie osnowom nauki lemkiewskiego języka i będą prochodzić w każdy wtorek i czwartek popołudny przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minionego akademickiego roku zajęcia będzie też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studia, jakie studenty zawierają z zwaniem licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury. Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorze, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o robocie w turystycznym obszarze i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończy to te studia, zna najmniejsze trzy cudze języki i ma znania w mnohych obszarach humanistyki. Gdzie szukać informacji? Żeby móc przystąpić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Rzeczona druga tura trwa od 17 lipca julia do 13 wersnia septembra. Przy kwalifikacji do uwagi brane są rezultaty matur z przedmiotów takich jak angielski język, geografia, historia, polski język czy inne cudze języki. Informacje na temat karpackiego regionu można znajdę na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu i bezpośrednio na stronie napriamo w IRKUJ. Motusok podany w dopisie. Sereda, 12 sierpnia augusta 2023 roku. Sławnej dłuższej jak 15 minut wystała Andy Warhol Od kreski do legendy w Krakowie. Autor wisty Klaudia Nowak. Niezależnie od tego, czy Andy Warhola przyznajemy jako rosyjskiego artystu, czy nie, bezpieczne jest, że jest on jednym z tych twórców, których nazwisko zna prawie każdy, aż i to, gdy kolej się sztuką nie interesuje. Marilyn Monroe w intensywnych kolorach, bańki polewki Campbells, czy charakterystyczne sito druki stale się częścią popkultury i na dobre zapisali się w kolektywnej ujawie. W krakiwskim pałacu sztuki może jednak obizryty też mniejsza oczywidną stronę artysty. Od 7 sierpnia augusta jest tam prezentowana wystawa Andy Warhol Od kreski do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zosereża się wyłącznie na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce tego wskazuje jego artystyczną drogę od pierwszych rysunków i ilustracji przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się więcej jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Wśród nich znajdują się książki, okładynki płaten, premierniki żurnala interwiu, a także tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mniejsza znana część jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczyma dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na przykład dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą. Wystawa pozwala wzryty jak z czasem, jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazi zaczęły wejść w stronę sztuki, z którą uczymy od dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Możesz widzieć taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich heroju, leżący ich bez ruchu przed kamerą. Niewielką część wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreslone na papery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sięgać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks, czy seksualne mężczyzny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dość skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowy Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniające też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze. Hołowni proto jego twórczość dalsze zdaje się je furt aktualna.
Warhol ciekawił się tym, co przyciągał uwagę, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarem. Dnes, w świecie sospilnych medii, kole ludzie bezprestanu natworzą nowe ujawy samych siebie, a sztuka je wykrzyną kopiowana, wielu z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystała Andy Warhol od kreski do legendy była przygotowana we współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą od Meryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawę możesz obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językiem? Autor listy Klaudia Nowak. Od dajakowo czasu z wszelijakich storyn różnymi drogami dotarły do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom, najlepszą reakcją było zobrać to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będzie o śpiewaniu prochulki. Śpiewana prochulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rosyjski język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia, jak język ma być żywy.

Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednoczesna autorka tekstów i melodii śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytrakowa, związana z Instytutem Rosyjskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rosyjskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnością projektów w mediach. Warto pizryty na to bliższe. A żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prohulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratni muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesidłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dityna nemat z kim besidłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rosyjski język jest coraz mniejsze prysutny w codziennym życiu rodyn. Dity rytko mają nachodu czuty, ho ich osnuwate na sztoden, sztowece, ne wse oznacza to, że języka nie rozumieją. Czast z nich znacho pasywni, rozumieją, koledach to besituje, ale same już nie odpowiadają w tym języku. Śpiewana prohulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacji w jedną z diłką, z którą od urodzenia besidłowa lempo rosyjskie. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowały lempo słowackie. Toczno tołdy ja było się widania. Co zrobity, żeby dity mali kontakt z rosyjskim i żeby chodziły hochosnułaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Późniejsze kolejowyli się sucy do tego osoby i szansa z pilnej pracy zaczęła preminiać się w projekt, który dnes znamy jak śpiewaną prohulku. Śpiewana prohulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić od procesu językowego załamania. Nie idę jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dity mogły się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiewanki, które są dla nich interesne, współczesne i besidują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. To te śpiewanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich marzeńczyma drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protidiania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiewana prohulka, dobry predaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wandrówka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dity. Choć głównymi adresatami śpiewanej prohulki są najmłodszy, projekt skierowany jest też do ich rodziców, a czom, to jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie hosnuje rosyjskiego języka aktywni. Prototworci projektu chcą pokazać, że besida z dziećmi w rosyjskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dać dzieciom szansę wyrastaty z bilsze jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidłała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty wyła na temu osnowania rosyjskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusynów notowano aż 53% spadku osnowania języka. 10 śpiewanok różne głosy. W nahraniach wzięli udział śpiewaki i muzykanty związane z rosyjską chromatą, sucerednych osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrem, edukacją czy mediami. Okremy śpiewanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach, z ohladem na ich głos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiewanok. D toho słuchaty. Publikacja będzie w wielkiej mierze rozdawana bezpłatnie, maryńczym a szkołom. Zawdzięki temu śpiewanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczyteliów, które będą moczy osnuwaty ich podczas zaniać. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiewanej prohulki można znaleźć słowa śpiewanok w rosyjskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prysutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTube. Aż to dalej. Śpiewana prohulka nie musi się kończyć na jednym CD. Jej autorkę wydziadł w niej początek do czego większego, platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi tematami. Jedną z mrii jest stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rosyjskiego świata. Mogliby się w niej znaleźć śpiewankę ze Słowacji, Lemkołyny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami. Adże dla najmłodszych ważne może być nelem to, żeby poczuty język, który znają schyży. Tak samo ważne jest wkazać im, że to język nie kończy się w ich selicy, regionie, że hosnują go też inczy. Często bardzo

daleko od nich. Wszystkie opisane profile projektu mają dodane motuskę Zachod, Teśmiło i Prowierjajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protягом minulego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Hej, witam, Łemki. Mi się bardzo raduje, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak. Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Wysłuchali ste opowiadania Michaela Zoščenka Pavučina. Protłumaczył Petro Medvid. Jazykowa korektura Anna Kuzmiakova. Čítal i pro radio Lem FM prehotovil Petro Medvid.
1: To był program z archiwum Radia Lem FM.

Dmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito odlemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze, sleza. Po lici kapla wody tecze, solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą. Bezdonia smutku i persza solena po lici tecze woda kapla.

Lifting zerkali, ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę tylu smutki, że siedzisz tu samo?

0: Nie wiem jak ja.
1: Anna Horvath, ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 17 sierpnia augusta 2023 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W noczu sobotę na niedzielę na obszarze skansenu Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku doszło do pożaru. Na żal ciłkom zgorył zabudkowy kostel z 18 stulecia z miejscowości Bączelnyżni blisko Bicza. W Światonej znajdowały się zabudkowo organo, jeszcze starszy jak sam kostel. Drewniany kostel Świętego Mikołaja był przeniesiony do skansenu w 70-tych rokach 20 stulecia. Był jednym z najstarszych na Podkarpaciu. Pożarnicy otrzymali zgłoszenie o pożarze koło pierwszej w nocy. Potem jak służba znalazła się na miejscu, pożarom był już obniaty cały budynek drewnianego kostela. Zagrożonych było jeszcze 10 poblisko budynków. Na miejscu pracowało 140 pożarników z 27 oddziałów. Jeden był ranny. Kostel całkiem zgorył. Nie powiło się ani wratowati znajdującego się w nim wyposażenia. Ogień dalsze przeszedł na sąsiednie zabudowania sektora wschodnich pogirian i zajął jeszcze 2 obiekty, 19-wieczną chorzu i stodołu z miejscowości Niebocko. Resztę budynków powiło się wratowati. To drugi pożar w historii skansenu. Pierwszy był w 1994 roku i zgorzyło to do 13 obiektów. Aktualnie w skansenie w Sanoku znajduje się blisko 180 obiektów drewnianej architektury, w tym lemkiłsko. W związku z pożarem skansen będzie zakryty do odklikania. W najbliższych dniach prawosławna wierność całej Polsce zejdą się na Świętej Góry Grabarci, najbardziej znanym prawosławnym pomnickim miejscu w Polsce. Te projdą do głowne świadkowania preobrażenia gospodniego. Sztoroka w towarzystwie biorą uczest tysiaczu wiernych z Polszczy i zagranicy. Prysutno sądzisz wszystko hierarcho polskoj autokefalnej prawosławnej cerkwi. Na świato tradycyjno idą połomniko z różnych stron Polszczy. W minułym roku pierwszy raz na grabarku przyszli też kopalniko z Niżnośleskiego województwa w paradnych obleczeniach. Połomnictwo niżnośleskich kopalników putuje na Światu Góru Grabarku i toho roka. Gnez połomnika wyjechali spod prawosławnej cerkwi Światej Trojci w Lubini. Zaran w pered den świata połomnika perejdą pisze z Siemiatycz w Podlaskim województwie na Światu Góru Grabarku, te wozmut uczest w światocznych bohosłużeniach. Połomnictwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Transmisję z głównej liturgii możesz obserwować w najbliższą środę 19 sierpnia augusta na kanale TVP1 od godziny 9.55. Kińcią tego tygodnia w Niskim Beskidzie projdzie wyjątkowa podia dla lubitelów beskidzkiej przyrody. Fundacja Przyrodnicza Dziedowizna i Stowarzyszenie Ficedula prosią na przyrodniczy mikrofestiwal Barwo Niskiego Beskidu. Podia będzie przechodziła w dniach od 21 do 23 sierpnia augusta. Będą prelekcje, terenowe warsztaty i wieczorowe plenerowe przyrodnicze kino. Podia zacznie się w najbliższą piątnicę w układom w Korleciach. W sobotę i niedzielę przeniesie się w miejsce, gdzie kończy się cywilizacja, a zaczyna spokój gór i nisiu. Na obszarze Niskiego Beskidu w Korlickim Powiecie odbuduje się terenowa część podii, hladania po śladach tykoch zwierząt. W okładzie kreatywnego warsztatu i projekcji filmu będą na terenie kolejów portnym. Na pojedno podii obowiązują zapisy. Czasło miejsc ograniczone.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: ти?
1: Новини Радіо Алма ФМ.
2: Jest poniedziałek, 17 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W noczu sobotę na niedzielę na obszarze skansenu Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku doszło do pożaru. Na żal ciłkom zgorył zabudkowy kostel 17 stulecia z miejscowości Bączel Niżni blisko Bicza. W Światonie znajdowały się zabytkowo organo, jeszcze starszy jak sam kostel. Drewniany kostel Świętego Mikołaja był przeniesiony do skansenu w 70-tych rokach 20-tego stulecia. Był jednym z najstarszych na Podkarpaciu. Pożarnicy otrzymali zgłoszenie o pożarze koło pierwszej w nocy. Potem jak służba znalazła się na miejscu, pożarom był już obniaty cały budynek drewnianego kostela. Zagrożeno było jeszcze 10 pobliskich budynków. Na miejscu pracowało 140 pożarników z 27 oddziałów. Jeden był ranny. Kostel całkiem zgorył. Nie powiło się ani wratowati znajdującego się w nim wyposażenia. Ogień dalsze przeszedł na sąsiednie zabudowania sektora wschodnich pogirian i zajął jeszcze dwa obiekty. 19-wieczną chorzu i stodołu z miejscowości Niebocko. Resztu budynków powiło się wratowati. To drugi pożar w historii skansenu. Pierwszy był w 1994 roku i zgorzyło to do 13 obiektów. Aktualnie w skansenie w Sanoku znajduje się blisko 180 obiektów drewnianej architektury, w tym lemkiłsko. W związku z pożarem skansen będzie zakryty do odklikania. W najbliższych dniach prawosławną wierność całej Polsce zejdą się na Świętej Góry Grabarci, najbardziej znanym prawosławnym pomnickim miejscu w Polsce, te projdą do głowno świadkowania Preobrażenia Gospodniego. Sztoroka w towarzystwie biorą uczest tysiaczu wiernych z Polszczy i zagranicy. Prysutno sądzisz wszystko hierarcho polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwi. Na święto tradycyjno idą pomniki z różnych stron Polski. W minionym roku pierwszy raz na grabarku przyszli też kopalnicy z Niżnośleskiego województwa w paradnych obleczeniach. Pomnictwo Niżnośleskich kopalników putuje na Świętą Górę Grabarku i tego roku. Gnez pomniki wyjechali z-pod prawosławnej cerkwi Świętej Trójcy w Lubinie. Zaran w przed dzień święta pomniki przejdą pisze z Siemiatycz w Podlaskim województwie na Świętą Górę Grabarku, te wezmą uczest w świątecznych bogosłużeniach. Pomnictwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Transmisję z głównej liturgii możesz obserwować w najbliższą środę 19 sierpnia augusta na kanale TVP1 od godziny 9.55. Kińciom tego tygodnia w Niskim Beskidzie projdę wyjątkowa podia dla lubiteli beskidzkiej przyrody. Fundacja Przyrodnicza Dziedowizna i Stowarzyszenie Ficedula prosiad na przyrodniczy mikrofestiwal Barwo Niskiego Beskidu. Podia będzie prochodziła w dniach od 21 do 23 sierpnia augusta. Będą prelekcje, terenowe warsztaty i wieczorowe plenerowe przyrodnicze kino. Podia zacznie się w najbliższą piatniczu w układom w Korleciach. W sobotu i niedzielu przeniesie się w miejsce, gdzie kończy się cywilizacja, a zaczyna spokój gier i lisiu. Na obszarze Niskiego Beskidu w Korleckim powiecie odbuduje się terenowa część podii, gladania po śladach dykoch zwierząt. W układu kreatywnego warsztatu i projekcji filmów będą na terenie kolejby w Portnom. Na pojedno podii obowiązują zapisy. Czasło miejsc ograniczone.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 3. Piatnycia, 17 sicznia 1947 roku. Czerteż powit sanok. Iz czerteża, sianockoho powitu, pyszut bratowy w Ameryki pit datom 1 listopada 1946 ślidujucze. Listy, kotre pyszete, my dostajemy. Idu 3 do 4 tyżni. Cenzury, że nie ma dłuższy czas na wasze pisma z Ameryki, no nie znają, co takoż nasze pisma w Ameryku idą bez cenzury. Pakunki takoż dostajemy wsi, za kotry serdecznie dziękujemy. My żyjemy w strasznych nastrojach, że drugi rik. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychody dmysel. Kolib, że prydę swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmo. W pamięty na wsegda ostanę sej siry zimny den, kole wojsko hnało pod bahnetom na stacyju ludej z naszego seła, jak ich opryszkił. Zaszto? Nikt to nie znaje. W piśmi nie możu opisaty, bo nie staje sliw, aż jak gospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i terpienia naszego naroda w 1946 roku. Iszcze jak front był, to lipsze było żyty. Kole parszywy niemieckie okupanty znuszczali się nad ludmi, to takiego żalu nie było, bo to byle czuże nimake, a teper znuszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń prydę wieczer i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pali cię dookoła naszego seła. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz sztoraz bliżej. 20 wersnia spalił się Prusik. Teper takie dije się, że to historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś byli, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczynykiu swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoit, i koleś nie koleś zachlany rymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaż i podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czerterzy, nie w zabołodciach. W czerterzy jest Fećko i jego żena, Kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołodciach ostaleś myśkił, tynnyk, florko. Tak ty oko jest naszych ludzi, a tych, co znuszczają cię nad naszymi ludmi, jest dosyt. Drogie bracia, prosimy przysłaty ruski kalendar, bo prawdu skazaty to nie znaty darze, kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyjut. Łosie powit gorlici. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski, Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie pyszu, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my pereżyli do tego czasu nad ją, że się da jak z minut do lipszego. Ja wydził z waszej gazety, że wy tam się oznate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie lyszyt, bo bandy sud po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tom, chodzą wszelejakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadą, sedasz to zaberą. Stefanowski wkrali konia, a Onufryjowy Labiwskomu w Klemkiuci teper wkrali dwie ostatnie korowy i reszta, szto mał. To takie heł życia. A Benderiwci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach w Żelemkiu nie ma, piszle na Ukrainu, de czarna zemla. Zimy heł dotychczas nie było, aż teper drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkę. Teper ostatnim razem chmer Petro Cankier, a perednym jeho brat Wasel. Tak oba cenkry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych dwóch syniów bandyty zamordowali. Starszy ma 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemczyni i powernął, a teper ho zamordowali. Ludzie z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dywno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotrity derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. To jedno szczęścia, że Ameryka pakunkiu nasłała, to lemkiu trochu preodiła. Jakbyste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widajte cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemieczczyny tetę Sztewkę syn z żeną, bo był żenaty z Jonasową Diłką i oboje byli w Niemieczczynu zabrany, a teper się wernuli. Pryszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją ojczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a otwitane majut. To proste dwa senianio, żebyście im powili. I najnapiszut do niania, bo heł poczta dochodyt, a w szarach kradut. W drugą piśmie z bilanki pod datą 2 listopada 1946 pyszut. A mama pożeni Sztefaniu wpali spodu i się bar spotołkli, bo iszli wieczer łachy chołaty przed partyzantami, szto siedziat po lisach. I w nocy napadają, i rabują stato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna z osobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta tak het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno są uzbrojeni. A dowiedzieli jsme się o Maksymi z Prymirki, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemieczczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima wperet wojułaty, to też został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i też dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebiści Róży, szto mała z Dudką Petrą, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre siachę nie zakazuje. Wszystko stroicie na jakąś zminu. Straszna drohowyzna i kilo sołoniny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nicz, lem w serabunkę i zabójstwa. Jak prydot złodije, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żołtnym miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje, milicja wsiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, co z toho bude? Rusyniaka Sałka, toho z Bereha, piszło dwóch chłopciów w dorohu z dechcią, to oboch pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im neje. A nianio ich piszą hladaty, to ledwo żywej, i na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w Polsce wybory, ta czohosy maje pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie maje pryty 4 dywizji, to u nas już kwartyry są pozamalane. Nam się dobry chył powodyt. Bo po swojemu siadity nie śmiejut wczyty, aż to nas taka kara muczyt. Ta aż Rusyna tyż Boch stworzył, a nikoli prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemieczczyny, że nam bude dobre, bo budeme maty prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemki utisiaczy wpale, bo piszli wojuwaty za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchom wojuwaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale przychody ty wojaki od wojska, a druhy z niemieckich taborów na swoją rodną zemlę, a tu swobody neje. Kotry był raneny i to się dorobił, bo musić się ciężko muczyty i nie jak to pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chocze. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam buda do hierszoho przychodyło. W nas siadi od czuda. Ukraińska powstańcza armia z polskimi starorządowciami rujnują banki, seła palat mosty popalele Łosiu i ropyci ruski. Tak razem wojują te naprotiwko rządu polsko-sowieckiego. Aż to bude dalej, to niewidomo. Jak wypadły wybory. Jak tak bude dalej, to prydę do zahalnej domowej wojny w Polsce. Uścia ruskie, powit gorlici. Pysma od tata i ditej. Aleksander Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, pouczył pysmo od syna swojego szwagra i z uścia ruskoho, powit gorlici. Sam on powtarzaje to, co pisał i w poprzednich pysmach, które były już pomieszczone w karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lit, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żeno jego z ditmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Wostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołho w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusyną i Ukraińcę. On wernął się do domu, a potem pojechał w Wostoczną Haleczynu, jaka nachodyła szpit w sowiecką własnią, hladaty, żenu i ditej. Najty ich naszą, no nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu, pit niemiecką okupacją. obcejom. W tych czasach przed wojną w Sowieckim Sojuzie było dobre żyty. No, stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kulturze, ryszył, że pod Niemcą bude lepsze jak w Sowieckim Sojuzie. Tak on wernął się do swojego sela, gdzie żyje do swych por. Teper on za swoimi dzitmi przyszedł do dida w Ameryce. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dity pisze po rusku, bo one chcą pokazać, że one nauczyły się za półtora roka w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy je ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, że wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodą uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ale co z toho? To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknąć tylko tot człowiek, kto tam rodził się, albo taki, kto między nimi wyrosnę od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sudryżny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu. Heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 lutej. To nie znam, czy prawdu by się dojut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperiszniu gospodarku i podążaje tak. Za tych 20 roków niemało świta ja obyszał i nie z jednego peca trzeba było chlibisty. Otoż nie dumam hełsidyty, ale trzeba bude tak de hladaty do koho chliba, dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczają, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczat lem po polsku. Moi dity znają i po rusku i obydwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wyznate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i teper wyjechaty do Rosji. Lem trzeba jechaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można jechaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz mojego brata, Doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszły afisze ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselety się do Rosji, to najzgłosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie bude. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie bude po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Teta nie poznale by uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludzie nie dali zarosnuty. Pismo jest z woli Michowoj, powit lisko. Soroka w Detroit paru miesięcy temu nazad dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiadać się, czy żyje tam dachto z jego rodziny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodynę. I z waszej rodyny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszym brat i Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a meny zostały z małymi piaterymi dzitmi. Ja jest kulinyczowoho Andrija Diuka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żoną i dzitmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Takżto nie leszyli się nikto z Sorokiu, tylko ja z dzitmi. Na woli zostało Sorok family, w Balnyci 15, Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku sześć familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi druhy ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma też to kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jełka Soroka prosit o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego murza. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do bidnej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do Sowieckiego Sojuza, bo jest u niej piatero małych dzitej, a i stareńkie rodzice jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także pismo od swojego przyjaciela Andrija Liszczaka i z toho samego seła. Między innym Andrij Liszczak donosić, że Hwoli Michowi jest 50 rodzin wsioho razem z Polakami. Seło do połowy wypaleno, a drugie seła to zowsiem spalene, jak Łupką, Osłowycia, Manią, Solinka, Zubeńsko na połowę wypaleno, a Smolnik wypaleny po kocybanku, poniżej chyży stoja dalej pusty. Na woli spaleno w doliśnim kąci od Smilna po Chomu, a potem popiłstwo. Hrycowa Ambrochowa i Kwanykowa, potem od Bruchacza Podacka, potem Bohordanyn, Błyszaky oba, Maryszczak już fajka, wuszyłka i rapania. Błyszczak mytro zhorił wraz z chyżą, a syny joho jeden umarł w areszty, a drugi zhynął na wojni. A my, to zostale, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w noczy. Odże jakby posyłał do jaki pakunok, to asy kuruj dobry. Bo jak zwyczajno, to połowynu zaberut. Heł bohato posyłają, a ich to asy kuruje, to wsio przychodyt. Krajan z neznajowy dowiaduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z neznajowy, śledujuczu prośbu. 26 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomyślcie tych paru swój chłaszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zosela neznajowa, syn Hnata i Maryi, żyju w Selibortne, powit Gorlici, poczta Senkoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, po mużu Nycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed światową wojną. Czuja od brata Iwana, że to mieszkała w Junkers, a teper ja nie mają żadnej wiadomości, gdzie ona jest i co żyje. Adresu nie mają, bo ciła nasza rodyna wyjechała do Rosji. Tak tą drogą chodziłby ja do widatysia, gdzie żyje moja sestra. Kto by o niej znał, proszę daty jej znaty za mnę, albo prysłaty mnie jej adres. Szlu jej i ciłej rodyni szczere pozdrowienia i żełaju wesołych świat, rożdestwa Chrystowego i szczęśliwego nowego roku. Michał Gracoń. Prośba krajanam i zhrabu. Iwan Papajła i z Port Arthur, Ontario, Kanada, prosit pomistety w gazety śledujucze. Poszukuju robowskich, może rogowskich, bo w piśmie na jasno, i z sela Hrab, powid jasło. Synowe ich brata Wasyla byle zabrane na prymusowe roboty do Germanii i one teper nachodziacia w amerykańskiej zoni w Germanii pod opieką UNRRA. To te synowe chotile by dowidaty się za swoich stryków Ameryki, które pierwsze perebywale deś w New Yorku. Kto by o nich znał, bo one same, proszę napisaty na adres John Papaiła, Port Arthur, Kanada.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak Zezula perekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę Zezulo. Lem wiszczy ogni zapalit, świat Jan kupała, nie budesz już, Zezuleńko kukała. Za dny moich stradań preminy się, Zezuleńko, w astriama.

0: Realem FM.
1: Jest poniedziałek, 17 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia Realem FM prosit Olena Stefanowska.

0: Podczas soboty na niedzielu na obszarze skansenu Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku doszło do pożaru. Na żal ciłkom zgorył zabudkowy kostel 18. stulecia z miejscowości Bączelnyżni blisko Bicza. W Światonie znajdowały się zabudkowo organo, jeszcze starsze jak sam kostel. Drewniany kostel Świętego Mikołaja był przeniesiony do skansenu w 70. rokach 20. stulecia. Był jednym z najstarszych na Podkarpaciu. Pożarnicy otrzymali zgłoszenie o pożarze koło 1 w nocy. Potem jak służba znalazła się na miejscu, pożarom był już obniaty cały budynek drewnianego kostela. Zagrożonych było jeszcze 10 pobliskich budynków. Na miejscu pracowało 140 pożarników z 27 oddziałów. Jeden był ranny. Kostel całkiem zgorył. Nie powiło się ani wratowati znajdującego się w nim wyposażenia. Ogień dalsze przeszedł na sąsiednie zabudowania sektora wschodnich pogirian i zajął jeszcze 2 obiekty. 19-wieczną chorzu i stodołu z miejscowości Niebocko. Resztę budynków powiło się wratowati. To drugi pożar w historii skansenu. Pierwszy był w 1994 roku i zgorzyło to do 13 obiektów. Aktualnie w skansenie w Sanoku znajduje się blisko 180 obiektów drewnianej architektury, w tym Lemkiłsko. W związku z pożarem skansen będzie zakryty do odklikania. W najbliższych dniach prawosławną wierność całej Polsce zejdą się na Świętej Góry Grabarci, najbardziej znanym prawosławnym pomnickim miejscu w Polsce. Te projdą do głowno świadkowania preobrażenia gospodniego. Sztoroka w towarzystwie berut uczest tysiaczu wiernych z Polszczy i zagranici. Prysutno sutcisz wszystko hierarcho polskoj autokefalnej prawosławnej cerkwi. Na świato tradycyjno idą połomniko z różnych stron Polszczy. W minułym roku pierwszy raz na grabarku przyszli tisz kopalniko z Niżnośleskiego województwa w paradnych obleczeniach. Połomnictwo niżnośleskich kopalników putuje na Światu Horu Grabarku i toho roka. Gny z połomnika wyjechali spod prawosławnej cerkwi Światej Trojci w Lubini. Zaran w peret den świata połomnika perejdut pisze z Siemiatycz w Podlaskim województwie na Światu Horu Grabarku, te wozmut uczest w światocznych bohosłużeniach. Połomnictwo swoim patronatom obniała kompania KGHM. Transmisję z głównej liturgii możesz obserwować w najbliższą środę 19 sierpnia augusta na kanale TVP1 od godziny 9.55. Kińciom tego tygodnia w Niskim Beskidzie projdę wyjątkowa podia dla lubiteli beskidzkiej przyrody. Fundacja Przyrodnicza Niedowizna i Stowarzyszenie Ficedula prosiad na przyrodniczy mikrofestiwal Barwo Niskiego Beskidu. Podia będzie prochodziła w dniach od 21 do 23 sierpnia augusta. Będą prelekcje, terenowe warsztaty i wieczorowe plenerowe przyrodnicze kino. Podia zacznie się w najbliższą piatniczu wykładem w Korleciach. W sobotu i niedzielu przeniesie się w miejsce, gdzie kończy się cywilizacja, a zaczyna spokój gier i lisiu. Na obszarze Niskiego Beskidu w Korlickim Powiecie odbuduje się terenowa część podii, gladania po śladach tykoch zwierząt. W okładu kreatywnego warsztatu i projekcji filmów będą na terenie kolejów portnym. Na pojedno podii obowiązują zapisy. Czasło miejsc ograniczone.
1: To były nowiny Radia LMFM.

czterech lat tygodnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor listy Petra Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w 99. roczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodowy film zmagać się i pierwszy ciłowieczerny porusyński grany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyruszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakię. Členové Slovackoj filmovoj i televizijnej akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpołowiczna większina filmowej gromady zgodła się na filmie Potopa, który zdobył najwięcej ocenień Slant Cove City za 2025 rok i należy i 6 słowackich premii, które udzieluje Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia. Cytuję. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości. Nelem swoim umeleckim oformieniom, ale i temom. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno maje wyraznej peresiach u czynnostiach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszonym wyseliniom osób albo komunit ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Za to maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowyty międzynarodną publiku. Cytuję. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywno oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świti wse aktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbude się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13. raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowej, ale i laickich zriteliów, maje od początku wysoko ocienienia. Publiko zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gonty. Cytuję. Bars sobiciniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyliczezna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuania. Od pierwszych rychtowań przez nataczania aż po pośredni dzień postprodukcji namachali zmy się przystupaty ku każdemu detailu i z respektem i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzył, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie temu filmi, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jakim zmy namachali się przybliżyć sućby generacji tej komunity i zachopyty tonkost i szczezajuczego świta. Budu bars rady, poklaje historia i odkaz osławlat i Amerycką Akademię, dodał Gonta. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzenią precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowanie w Maria Połczy, które pod wedzenią Arpada Farkasza dije od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkownosławiańskim języku za uczestę da kilku sto wirujuczych odprawlał otec Milan Jasyk, preceda obrzestwa świętego Joana Chrystytela z Słowakii. W jednoznym okrem dwóch domaśnich świaszczennikiów służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Seła Petrovci w Chorwatii. Przeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramach rusyńskiego odpustu, kiedy win sam był wtedy den na archieparchialnym odpuści w Bukowi Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w mistni bazylici, chramie świętego Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Preczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatoriów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariapołczy przed 106 rokami. Świtowy kongres Rusyni, chociaż w tej tradycji prodążowaty i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolari z Serbii na litni szkoli w Popradi. Autor wisty Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press i to trik Nacjonalnej Sowit Rusyni u Serbii od linia pro oświtu, uspiszno realizował już 9 litniu szkołów Popradi pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. To trik na szkołu na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskoho Krestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny przedmiot, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyberowy przedmiot. Dwoma szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkole nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramkach liznej szkoły w Popradi nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestnik i przedstawiciel Nacjonalnego Sowitu Rusyniu Żelko Kowacz. Dzieci w Popradi mali hodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańca i śpiewu, czy ekskursji po okolici. W ramkach litniej szkoły w Popradi mali możliwość widzieć i belańsku jaskiniu, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam stritył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imieny Nikefora. Autor wisty Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszy dzień tohorycznej, sorok szestoj, Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała nagrodu imieny Nikefora, Epifana Drowniaka, za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemkiu w Polsce Lemkowyna. Choć może czasom, jak to wariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskiej kultury i na hosen tych, które jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roków życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia poradania nagrody imieny Nikefora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficjalnej czasty, jaką było położenia kwitia pod pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej watry. Po koncercie choru Zoria z uścia ruskoho konferansjerka pierwszego dnia Anna Rewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczoho hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczoho profesor Olenu Dućwajfer. Zastupcia weduczoho wyhołosyła laudacyju na cześć laureatki, przedstawiający bohate życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomnęła najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wkazała, że to Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporą dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nielegkich czasach westy kolektyw i grupy łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80-tych rokach XX stolicia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczoho Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Seweryan Kosowski, zgodno z żełaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła być przysutna w Michałowie. Sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinenoj za wzrynia jej jako osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskiej kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na Czurzyni, Diłka Weselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodziła się 26 kwietnia aprila 1951 roku na wyhnaniu w Miroszewicach w rodzinie Josyfa i Lubomyry Skaniu. Najmłodsze roky prożywała w Nylubi, Miroszewicach i w Kińce w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodycze ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdiłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutykiów Lemkowyny, nianio z Huty Wysyłskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku były bezzakonno pozbawione rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach.
Seretniu oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowie, skoro zminęła napriam, kiedy kuzyna mową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynni gazdiłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już ja, że nepse otrzymujemy to, co sme sy zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nepse planowane, są tyma najlepszyma, którym mogli nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkołeni. Stefania i Jarosław, wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworzyć rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża, Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu susidiu, jakie porodzi były z Ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od razu naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jedynaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiewskie serce tak bardzo mocno mrijało po jej chaty, Wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiewski ensemble. Zajedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liścu był nim osnowany pierwszy lemkiewski chór na wygnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanki, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotę jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanki na czużynu. W kince ryszyli złuczyć się na wsa. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w Cerku Świętej Trojcy w Lubinie błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodyna młodziat, ale i znane już tołdy lemkiewskie dijacze, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiew nie były radostryczane, a obstawiny bytowania nie lekkie. Trochanowskie dziżdale się czetweroch z dibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ensemble Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ensemblu Lemkiów w Polsce – Lemkowyna. Proby odbywały się w chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ensemblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obleczenia instrumentu. Trochanowskie musieli w kince pidniać nielekkie ryszenia. Pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roky. Działalność ensemblu syłom ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w huti midy Głogiu. Za zarobione grosze powyło się im kupyte auto malucha. W kince zas wernuli do miu, do Bilanki, gdzie Stefania wraz z mużem i dietmy podążali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od raz była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ensemblu i ludy, jak ich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła neformalną lemkiewską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polsce nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiew. Proto rodynna dijalnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła neocinenej hosen. Sama Stefania przez długie roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną siłę bytowe istnienia kolektywu. Lemkiewska watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku urodziła się Merzyńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiewska watra. Zadumali jej w jedno z Władysławą Hrabaną i Petrem Trochanowskim Murianką, Jarosławiu brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny plenerowy warsztaty lemkiewska watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i przez ludy zaangażowanych w jego dijalnist, jak też aktywnych lemkiewskich dijaczy w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna. Pomachała mużowi i dzieciom, już tołdy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystkoho od administracyjnej strony.
Była osobą, jaka przez pierwsze roky tej podii odpowiadała za rzeczy, które może nie wszyscy byli wydymy na pierwsze pizrzenia. Lemkiuska watra była niezależną, manifestacyjną podią, jaka miała swój wyjątkowy lemkiuski charakter do 1989 roku. Pak była pereniata proukraińskimi mediaczami z objednania Lemkiu. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodzinnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne turne ansamblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiuskiej gromadzie. Lemkowina dała czyslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkiego od początku do końca. Choć po rokach możesz stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne turny paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ansambl Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiuskiej mężczyzny w Polsce dale Stefanii Trochanowskiej nachodło na zaistnienia, jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodzyły się już w średniej szkoli. Gutomu, że pisane do szuflady wersy mają wysoki riwen, przekonał ją bywającej w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiuskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Neodołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbiórka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersjów. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nonym periodzie mała interes o lemkiuskich tworciu. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbiórki. Nie pozwól uschnąć kwiatom i motyle. Ta jedną lemkiuskojazyczną pitnachołką Werbyna. A jakie cud to te wersy? Autorka zebrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczej napiam, kolebo nachodemy wersy, w jakich wskazuje na tuchu, wtratu, żal. Jest to wersji tak netypowej, bo inczej od tych, do których jsme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowiny spered jej wyselin, ale mała to do szczęścia, że poczuła o niej wiele tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widził. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiuskoj autoprezentacji, popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Duć-Fajfer. Napriam tot do ucho dominował w współczesnej lemkiuskiej poezji, a może furt jeszcze dominuje. Styżkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cialem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rzadko striczanej w lemkiuskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o werszu Trochanowskiej pitnachołowką tak dawno. Przynachodzi nehoden niespomenuty i o jeszcze jednym, takoj nieznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo prerodził się w pasju. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrzymali potomny. Dity zawerszyli plastyczne szkoły i roblet na szoden w tej profesji, merze inczyma jak ikonopiści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kus czasu, to one przestaną zdają się one byty ciekawymi, przytychającymi nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hlada to wnętrznego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Lemkowina. Choć kolektyw od paru roków spyt, to codzienna realność w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czegoś nowego. Czego żałać się poetam? Chyba toho, żeby striczali najbliższe takich życiowych momentów, jakie dozwolać zapisać to najlepsze, co w danej krótkiej chwili podyktuje serce.
Bez serca rozumny hoden byłby tworyty to, co tak po prawdzie ma najbliższy smysł. I jak raz Stefani Trochanowski chcemy żałaty to, żeby nadal zapisywała słowo za słowem, jakie tak rado pryniała przed rokami nelem nasza lemkiwska audytoria. Za jedno chcemy podziękować za stawlanie się do nelechkoj lemkiwskoj realności. Stefania Trochanowska w czasie najbliższych uśpichił sławnej lemkowyny była nelem organizacyjnym kierownikom, ale w pierwszej czerzi żeną, mamą i prosto dobrym człowiekom, jaki dbał na byt tych wszystkich lemkiwskich chłopców i dziewczat, które na każdą próbę ansamblu chodny byli chaty ciły manoczamy, a czyli z dalekich zachidnich zemel. Dnes znamy, że to wszystko mało swój realny smysł i może czasem tak było, że odraz toho nikto nie wyriuk. Hej, oddzielna robota Stefanii Trochanowskiej w ansamblu Lemkowyna przynesła zahalno sospilny hosen. I za to trzeba nam podziękować. Sudny den. Stefania Trochanowska. Iśliśmy toho sudnego dnia w nieznane, poczasty zdobytkom, z osercią, na dwoje rozerwanym. Iśliśmy na chwilu, na paru tyżny, miesiacy, a kole serce się kus zahoiło, ostaliśmy na wse, duracy. Ruska bursa i LMFM odznaczone w czas 46. lemkiwskiej watry na czużyni. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 1 czerwca junia tekuczego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, to 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Z tej nagody w czas pierwszego dnia 46. lemkiwskiej watry na czużyni, kiedy prochodziła oficjalna część podii, Stowarzyszenia Lemkiw odznaczyło bursakiu i členiu medialnej grupy LMFM+. Bratni organizacji, jakie łuczy jedna idea. Po peredaniu nagrody imieny Nikofora, jaka toho roka trafiła do róg Stefanii Trochanowskiej, na Michaliusku scenu na zaklik konferencjerki Anny Rewak wyszły členy Stowarzyszenia Lemkiu, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach i za jedno redaktoriu lemkiuskich medii. Najpierwsze żełania skłał wedłuczy hołonoho zariadu Andrzej Kopcza, pak hołosmał sekretar Seweryan Kosowski, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nelem jak funkcyjnej Stowarzyszenia Lemkiu, ale sam osobą член Gorlickoj Ruskoj Bursy i redaktor Radia LMFM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiuskoj organizacji była możliwa meryńczyma zawdzięki tołdyszniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia Lemkiu, bratniej organizacji, osnowanej kus pierwsze w 1989 roku. Na koniec przypomnę błażennej pamięci Bohdana Gambala, toho, zawdzięki któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była prysutna i profesor Olena Duć-Fajfer, zastupcia wedłuczego hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu ruskiej bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia Lemkiu odebrała wedłucza zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obczestwa i redaktory radia. Profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Przed sceną prysutny był Damian Trochanowski, jaki znymał podiju, ta Andrzej Trochanowski, член oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiwskie organizacji wsejdą w jednym ideowym napriami. Osnowny czynności są wspólne, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiów w Polsce. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtyszym cmentery spoczywa błażanej pamięci Bohdan Gambal. Wedłucza ruskiej bursy zanesła swemu poprednikowi winec kwitia ta pamiętną tablicę, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia Lemkiu. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, powołał się mu nawiązany kontakt z dowojennym bursakom i uczytelom Petrą Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się pierwistny statut organizacji. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodyła się nelem na papery w 1991 roku, ale ostateczno w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 28. Ruska Bursa i pierwsze lemkiwskie radio.
1 czerwca junia 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, że ryszyli reaktywować dowojenne Stowarzyszenia Ruska Bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Dućwajfer, Paweł Stafyniak, Mikołaj Paduchowicz, Ihor Choroszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursa Kamysz to osnowale obczestwo w 1908 roku. Choć sud już ślidy toho, że to pierwsze dijania mogły być takoj rik skorszy, byli meryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychory Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychory Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, że najdłuższe w jego obczestwo, przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego Lemkiewskiego Radia, Lem FM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej Gorlickiej Bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia Lemkiew, teperiszna wedúca Ruskiej Bursy wspomnęła wszystkich swoich poprzedników po 1991 roku. Za poriadkom byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Johan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trochanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołhyma rokami stojale przy bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową sztodennej dialnosty. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wygrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowie wygrał Jan Hołodniak. Bywszy prymator Swydnyka był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2026 roku w Hołowni Budowi Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel. Krehel na konkurs nie przyszedł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury był od oktobra minionego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtedyszna powirena, generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorem Rusyńskiego Muzea wtedy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzea w Koszyciach. Od tego dnia stała powierzoną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzea Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzea. Konkurs na riadnego dyrektora Muzea Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powierzonych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu. Rusyńska narodnostna mężczyzna nie miała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyryszowała o kandydatach na konkursie. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu zwidali się na możliwość partycypować na konkursie generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzea w Jarosławie Bernatowej, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda okruchowego stoła Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lipiński, predseda Združenia Inteligencji Słowańska, no odemiak publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja miała w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzea, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlany i nominowany do komisji члена nie był ani Urząd Upomnomaczonego Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostny Mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dohowory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotulają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzea nie jest nowotą, że przedstawiciele mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatecznie
Słowacki Narodny Muzeum argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzeum je rusyńskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenie partycypacji rusyńskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosti był posłanciem miejskiego zastupitelstwa u Świdniku i posłanciem zastupitelstwa Prasiwskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawicową partię SDKU-DS, której liderem był Mikuláš Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach zwolony za prymatora miasta Świdnik. Kandydował tody jak niezależny. W roku 2018 był kandydatem SNS i spitporał partii Smer SD na posadu prymatora, no swój mandat trzeci raz nie obhajił. W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Słoweńska Narodna Strana SNS, ale i z 71 miejsca siadł parlamentu nie dostał. Jan Hołodniak jest poznaty w rusyńskiej community. Na poślednim zasiadaniu okrągłego stołu Rusyń Słowakii w maju tego roku Hołodniak wziął uczest i wysłowił tołdy podporu tomu, żeby Muzeum Rusyńskiej Kultury został u Priaszowi. To będzie jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowie i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor rusyńskiego muzeja mał byty instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petr Lizanec, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia, autor listy Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Amer Petr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Petr Lizanec 2 jula 1930 roku w celi Izvor, dnes rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berechowie, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidemy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdowania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użhorodzką Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalszy była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Wynohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedúcego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 z dizertacją na temu uhorskiej zapozyczenia w ukraińskich choworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskiej miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas Uhorskich Choworów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbiórkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rusyński wczeny był doślidnikiem ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego obszczestwa. O 10 roku późniejsze nahorodzenej był za znaczne zdobytki w doślidzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zanimał się przekładem gramatyki Kiełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło książkę dostępną szerokomu kruchu czytateli. Petr Lizanec poważował za ważne nawarnucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywu ideologii uwekrzeni przypadł sąd fałszywy i z boku filologii niegramotne.
Od roku 1991 po 2008 rok profesorowi Lizanciowi wielkimi trudami i kłopotami podarło się wrnuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej oblasti Ukrainy, które są naseleny przeważnie Madiarami. Ale nie podarło się mu wrnuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodeżny tabor u Wojwodini przyszli Rusyny z 6 dzierżaw. Autor listy Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowi i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodeży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domie szkolarii u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowi. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor pro młodych organizowała miejscowa organizacja ruskiej matki Orech z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i Spitporą Obsztyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Ruseniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowarena na Światowym Kongresie Ruseniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatniciu w Nowym Orachowie młody w rosyjskim domu mogli okosztować rosyjskie strawy, wydzieli uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowanie Rusyniów z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmutrili sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerkę. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym domu kultury, w ramach którego wystąpili domaśni, ale i gości, Rusyny z rumuńskiego Peregumare. W sobotu młody nawściwili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielu nawściwili etnochyżu w Nowym Orachowi, po czym odbyło się neformalne zasiadanie Światowego Forum Rusyńskiej Młodzieży. Po nim naśladowali dalsze aktywności. Karpacki region. Etnolingwistyka i kulturowe studia. Rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do których może już dostali się na wymryjane na prame studii, a inni jeszcze zadumują się, co robić ze swoją najbliższą budownictwem i jakim sposobem zjednać zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennictw ze studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyślne w budowności, besidujące o karierii, a tak samo o innych aspektach życia. Tu z pomyczy przychodzimy my, przypominający, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madiarach. W ramach programu studii możesz się wczyty słowackiego i ukraińskiego języku, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego roda kurs na uniwersyteckim równy w Polsce, lektorat lemkiwskiego języka. Zaniacia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. Tot napriam wedeny jest spilni Instytutom Wschodniosłowiańskiej Filologii ta Instytutom Słowiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiwskiego języka dla kogo? Zaniacia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dokole kontakt z lemkiwskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brali uczest inne osoby. I to te, które nie mają niejakiego związku z uniwersytetem. Suć kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiwskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rok, w którym można zapisać się na kurs lemkiwskiego języka, zaniacia będą jak wse wedeny profesor Olenom Duchweifer, która w swojej naukowej roboty
poświęcać wiele uwagi właśnie osnowom nauki lemkiewskiego języka i będą prochodzić w każdy wtorek i czwartek po południu przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minionego akademickiego roku zajęcia wede też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studia, jakie studenty zawierają z zwanią licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury. Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorze, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o robocie w turystycznej obszary i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończy to te studia, zna najmniejsze trzy cudze języki i ma znania w mnohych obszarach humanistyki. Gdzie szukać informacji? Żeby móc przystąpić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Rzeczona druga tura trwa od 17 lipca julia do 13 wersja septembra. Przy kwalifikacji do uwagi brane są rezultaty matur z przedmiotów takich jak angielski język, geografia, historia, polski język czy inne cudze języki. Informacje na temu karpackiego regionu można znaleźć na stronie Instytutu Schodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu i bezpośrednio na stronie napriamo w IRKUJ. Motusok podany w dopisie.

Od 7 sierpnia augusta je tam prezentowana wystawa Andy Warhol od kreskę do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zoserera się wyklucznie na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce toho wskazuje jego artystyczną drogę, od pierwszych rysunków i ilustracji, przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się wece jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Seret nich nachodzą się knyżki, okładynki płaten, primierniki żurnala interwiu, a takoj tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mężczyzna na czas jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczyma dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na premier dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą. Wystawa pozwala wzryty jak z czasem, jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazi zaczęły westy ho w stronę sztuki, z którą uczymy ho dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Może widzieć taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich herojów, leżący ich bez ruchu przed kamerą. Niewielki czas wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreślone na papery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sięgać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks, czy seksualne mężczyzny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dość skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowy Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniający też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze. Hołowni proto jego twórczość dalsze, zdaje się, je furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytycha do uwagi, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarom. Dnes, w świecie sospilnych medyj, kole ludzie bezprestanno tworzą nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiłana, wielu z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystała Andy Warhol od kreski do legendy była przygotowana w współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą od maryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawę możesz obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językom? Autor listy Klaudia Nowak. Od dajakiego czasu z wszelijakich historii różnymi drogami dotarły do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom, najlepszą reakcją było zobrate to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będę o śpiewani prohulci. Śpiewana prohulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rosyjski język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia. Jak język ma być żywy i przekazywany następnym pokoleniom, musi być prysutny nie tylko w szkole, podręcznikach czy tradycyjnych piśniach. Dlatego potrzebne są zmysły, które będą bliskie współczesnym dzieciom, muzyka, krótkie formy i internet. Seret projektów naprawionych na dzieci często znajdą się takie, które kicza się skoro, bo na dobrej dumci i wielkich planach. Śpiewana prohulka zdaje się być czymś większym, a przede wszystkim wymiernym. Za ideą stoi paruosobowy ansambl, praca nad tekstami i muzyką, współpraca z artystami, plan dystrybucji, ta konkretne finansowania. Co ważne, twórcy nie podchodzą do tego jak do jednorazowej akcji, ale jak do początku szerszej prohulki, która w budowności

może dekady następnych obszary życia i kultury. Za projektem stoi ensemble zosereżony koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednocześnie autorka tekstów i melodii śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytrakowa, związana z Instytutem Rosyjskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rosyjskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnością projektu w mediach. Warto pizryty na to bliższe. A żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prohulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratnie muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesiedłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dityna nemat z kim besiedłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rosyjski język jest coraz mniejsze prysutny w codziennym życiu rodyn. Dity rytko mają nachodu czuty, ho ich osnuwate na sztoden, sztowece, ne wse oznacza to, że języka nie rozumieją. Czast z nich znacho pasywni, rozumieją, kole dach to besiduje, ale same już nie odpowiadają w tym języku. Śpiewana prohulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacji w jedno z diłkom, z którą od urodzenia besidłowa lempo rusyńskie. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowały lempo słowackie. Toczno tołdy ja było się widania. Co zrobity, żeby dity mali kontakt z rusyńskim i żeby chodili ho hosnułaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Późniejsze kolejowyli się sucy do tego osoby i szansa z pilnej pracy zaczęła premieniać się w projekt, który dnes znamy jak śpiewaną prohulku. Śpiewana prohulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić ten proces językowego załamania. Nie idzie jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dity mogły się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiewanki, które są dla nich interesne, współczesne i besiedują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. Toty śpiewanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich mężczyzna, drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protidiania nasilstwu. Już sama nazwa projektu, śpiewana prohulka, dobrze przedaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wandrówka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dity. Choć głównymi adresatami śpiewanej prohulki są najmłodszy, projekt skierowany jest też do ich rodziców, a czom? To jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie hosnuje rosyjskiego języka aktywni. Proto twórcy projektu chcą pokazać, że besida z dziećmi w rosyjskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dać dzieciom szansę wyrastaty z bilsze jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidłowała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalaurskiej roboty wyła na temu hosnowania rosyjskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku hosnowania języka. 10 śpiewanok, różne hołosy. W nahraniach wzięli udział śpiewaki i muzykanty związane z rosyjską gromadą. Są wśród nich osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrem, edukacją czy mediami. Okremy śpiewanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach, z ohladą na ich hołos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiewanok. D toho słuchaty. Publikacja będzie w wielkiej mierze rozdawana bezpłatnie, mężczyznom a szkołom. Zawdzięki temu śpiewanki będą mogły trafić bezpośrednio do dzieci i uczytelów, które będą mogły hosnować ich podczas zajęć. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiewanej prohulki można znaleźć słowa śpiewanok w rosyjskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prysutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTube. Aż to dalej. Śpiewana prohulka nie musi się kończyć na jednym CD. Jej autorkę wydał w niej początek do czego większego, platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi tematami. Jedną z mrii jest stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rosyjskiego świata. Mogliby się w niej najte śpiewankę ze Słowacji, Lemkołyny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami.
adże dla najmłodszych ważne może być nelem toto, żeby poczuty język kotry znają schyży. Tak samo ważne je wkazaty im, że to język ny kinczyć się w ich selicy regioni, że hosnują dho tisz inczy, często bars daleko od nich. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuskę Zachod też miło i prowier jajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 17 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W noczu sobotę na niedzielę na obszarze skansenu Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku doszło do pożaru. Na żal ciłkom zgorył zabudkowy kostel z 17 stulecia z miejscowości Bączelnyżni blisko Bicza. W Światonej znajdowały się zabudkowo organo, jeszcze starszy jak sam kostel. Drewniany kostel Świętego Mikołaja był przeniesiony do skansenu w 70-tych rokach 20 stulecia. Był jedną z najstarszych na Podkarpaciu. Pożarnicy otrzymali zgłoszenie o pożarze koło pierwszej w nocy. Potem jak służba znalazła się na miejscu, pożarom był już obniaty cały budynek drewnianego kostela. Zagrożonych było jeszcze 10 poblisko budynków. Na miejscu pracowało 140 pożarników z 27 oddziałów. Jeden był ranny. Kostel całkiem zgorył. Nie powiło się ani wratowati znajdującego się w nim wyposażenia. Ogień dalsze przeszedł na sąsiednie zabudowania sektora Schodnich Pogirian i zajął jeszcze 2 obiekty – 19-wieczną chorzu i studowu z miejscowości Niebocko. Resztę budynków powiło się wratowati. To drugi pożar w historii skansenu. Pierwszy był w 1994 roku i zgorzyło to do 13 obiektów. Aktualnie w skansenie w Sanoku znajduje się blisko 180 obiektów drewnianej architektury, w tym lemkiłsko. W związku z pożarem skansen będzie zakryty do odklikania. W najbliższych dniach prawosławną wierność całej Polsce zejdą się na Świętej Góry Grabarci, najbardziej znaną prawosławną pomnicką miejsce w Polsce. Te projdą do głowne świadkowania preobrażenia gospodniego. Sztoroka w towarzystwie biorą uczest tysiaczu wiernych z Polszczy i zagranici. Prysutno sądzisz wszystko hierarcho polskoj autokefalnej prawosławnej cerkwi. Na świato tradycyjno idą pomniki z różnych stron Polszczy. W minionym roku pierwszy raz na grabarku przyszli też kopalnicy z Niżnośleskiego województwa w paradnych obleczeniach. Pomnictwo niżnośleskich kopalników putuje na Światu Goru Grabarku i tego roku. Gny z pomnika wyjechali spod prawosławnej cerkwi Światej Trojcy w Lubini. Zaran w peryd den świata pomnika perejdą pisze z Siemiatycz w Podlaskim województwie na Światu Goru Grabarku, te wozmut uczest w światocznych bohosłużeniach. Pomnictwo swoim patronatom obniała kompania KGHM. Transmisję z głównej liturgii możesz obserwować w najbliższą środę 19 sierpnia augusta na kanale TVP1 od godziny 9.55. Kińcom tego tygodnia w Niskim Beskidzie projdzie wyjątkowa podia dla lubitelów beskidzkiej przyrody. Fundacja Przyrodnicza Didowizna i Stowarzyszenie Ficedula prosią na przyrodniczy mikrofestiwal Barwo Niskiego Beskidu. Podia będzie prochodziła w dniach od 21 do 23

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Tak, jak był ekran ukryty. No tak, ale to...

0: Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.
1: This should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak? I hard rap.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie bolet. Im piszą. I jeszcze bardziej bolet.

Jest ponedjeljok, 17 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W noczu sobotę na niedzielę na obszarze skansenu Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku doszło do pożaru. Na żal ciłkom zgorył zabudkowy kostel 18 stulecia z miejscowości Bączelnyżni blisko Bicza. W Światony znajdowały się zabudkowo organo, jeszcze starszy jak sam kostel. Drewniany kostel Świętego Mikołaja był przeniesiony do skansenu w 70-tych rokach 20 stulecia. Był jednym z najstarszych na Podkarpaciu. Pożarnicy otrzymali zgłoszenie o pożarze koło pierwszej w nocy. Po tym jak służba znalazła się na miejscu, pożarom był już obniaty cały budynek drewnianego kostela. Zagrożono było jeszcze 10 poblisko budynków. Na miejscu pracowało 140 pożarników z 27 oddziałów. Jeden był ranny. Kostel całkiem zgorył. Nie powiło się ani wratować znajdującego się w nim wyposażenia. Ogień dalsze przeszedł na sąsiednie zabudowania sektora wschodnich pogórian i zajął jeszcze dwa obiekty: 19-wieczną chorzu i stodołu z miejscowości Niebocko. Resztę budynków powiło się wratować. To drugi pożar w historii skansenu. Pierwszy był w 1994 roku i zgorzyło to do 13 obiektów. Aktualnie w skansenie w Sanoku znajduje się blisko 180 obiektów drewnianej architektury, w tym lemkiłsko. W związku z pożarem skansen będzie zakryty do odklikania. W najbliższych dniach prawosławną wierność całej Polsce zajdą się na Świętej Góry Grabarci, najbardziej znanym prawosławnym pomnickim miejscu w Polsce. Te projdą do główne świadkowania Preobrażenia Gospodniego. Sztoroka w towarzystwie biorą uczest tysiaczu wiernych z Polszczy i zagranici. Przysutno sutdzisz wszystko hierarcho Polskoj Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Na świato tradycyjno idą pomniki z różnych stron Polszczy. W minionym roku pierwszy raz na grabarku przyszli też kopalnicy z Niżnośleskiego województwa w paradnych obleczeniach. Pomnictwo Niżnośleskich kopalników putuje na Światłogóru Grabarku i tego roku. Gnez pomnictwo

0: Jako Wojchaly z Pit Prawosławnej Cyrkwi Świętej Trojci w Lubini. Zaran w Peret Den Świata pomnyko Perejdut pisze z Siemiatycz w Pidlaszskim województwie na Światu Horu Grabarku, te ozmut uczest w światocznych posłużeniach. Pomnictwo swoim patronatom obniała kompania KGHM. Transmisyjo z hołnej liturgii możesz obzyraty w najbliższą seredu 19 sierpnia augusta na kanale TVP1 od godziny 9.55. Kińciom toho tożnia w Niskom Beskidzi projde wyjątkowa podija dla lubytelji beskidzkoj przyrody. Fundacja Przyrodnicza Didowizna i Stowarzyszenie Ficedula prosiat na przyrodniczy mikrofestiwal Barwo Niskoho Beskidu. Podija bude prochodiła w dniach od 21 do 23 sierpnia augusta. Budut prelekcji, terenowo warsztata i wieczorowe plenerowe przyrodnicze kino. Podija zacznie się w najbliższą piatniciu w układom w Korleciach. W sobotu i niedzielu przeniesie się w miejsce, gdzie kończy się cywilizacja, a zaczyna spokój gir i nisiu. Na obszarze Niskoho Beskidu w Korlickom powiti odbude się terenowa część podii, hladania po ślidach tykoch zwierząt. W okładu kreatywno warsztato i projekcji filmu budut na terenie Kolipów Portnom. Na pojedno podii obowiązują zapisy. Czasło miejsc ograniczone.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Nie było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wem kinskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

0: Persze Lemkiewskie Radio. Lem FM.
1: A dobra.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, z rybnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriaba.

Choćby znechtił protomaster pyty, choćby znechtił, choćby znechtił po tym maszter pyty.

Слухайте LEM FM. LEM FM – перше наше радіо.

0: Zaraj też tacy chłopci, zaraj te, wesoło!
1: Zamierzam, nie zdaję.